twoje. Twoje śmieszne za maturu kaline. Sandale, boje, mjesečine.